0: Wanjie,
1: omayi locho liga langa chano nandu wile nana dange.
0: Paguri anari yari isimu.
1: Ate kabiri chie, ebisimu vya imu vya izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya programu obwe kanya.
1: Esa wetu se, eyo muna kochi.
0: Iwowe ilori lindanga chie, oidi waka zivanga tarenze musobera soberanga.
1: Ah, mama chovi, walaga chamira ilala wanu, tuulini zetu MB.
0: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwili zero jifune mwerio kwega.

0: tuuliza ku busoga loyo.
1: Basuze bulungi.
0: Ninze Blessing nabeire ku wano olunaku lwaido.
1: Ye nyabo.
0: Okusookera irala nja kusooka okwe okuba etondera nti munsoniwe. Ebyo byona byona byenayogeire ebindi ebyabeemu ebyobulimba. N'ebituufu.
1: Nsaba watulimbye.
0: Era ebyasoose nabalimbye nga ndi kwenda kwetaasaye nsaba munsoniwe.
1: Blessing.
0: Wanji.
1: Joshua akunoonya.
0: Anyonya naye nze sikamwetaaga.
1: Blessing.
0: Wanji.
1: Mwami Joshua akunoonya. Ibaawo Josh. Ali kunoonya.
0: Era ali kunoonya.
1: Wayogeddeko naye nga nvuddewo?
0: Ti ayogeire ku naye.
1: Bwe maze okwogera naye ku ssimu yange okaali kwira mukwogera kuku naye?
0: Nkaali kwira mukwogera ku naye.
1: Omaliridde n'omutima gumu n'emmeeme emu Joshua omuleke? Watugambye maze ne Joshua omwaka gumu gwokka. Gwe akumaze okulaba obubi bwa Joshua bwonna bwonna bwonna amangu ago?
0: Era namaze okubona obubi bwe. Saawa dino tikamwetaaga.
1: Dada yakukobya atya?
0: Dada yankobye endira yayenze tiri kwenda kwirayo.
1: Kiki?
0: Lwaki tiri kwenda kwirayo?
1: Ye nyabo.
0: Nze tiri kwenda kwirayo lwa nsonga dino wamanga. Joshi alina omunwa. Buli saawa eva abalowooza kuvuma. Joshi womusaba ekintu asookako bati gy'okoli.
1: Tokola.
0: Nze tikola mba bwawaka.
1: Kati bintu

0: E kwen akou sa Moun E Ok ok La jo sadaka yo ze ou li kipo Ok Kale sadaka
1: Di jirem
0: A Basa Tuja
1: Yes, c'est bon. Je te...
0: Dié, non. Aba...
1: Yes, c'est bon.
0: Katroke, tu l'onda kalolo.
1: Chiriku... Chiku... Boiza ku ha eh aso
0: ni otiste akasente kanuka jaso kwanga kakubamwe bintu bikutamba
1: ndi kwenda kula kula sente buti
0: siga ni gasta akasente kako ebintu bikutambule bulungi kandi name no